0: Ngiyabonga mngani bami. Manje sekuyisikhathi imbuzo. Ufundeni mngani wami ohlelweni lwanamhlanje. Ngicela nje ke wenze umsindo wesilwane osizilo ohlelweni. Umlimi wayelahlekelwe izinkomo ezingaki? Wazithola kuphi izinkomo zakhe? Kubalulekile ukuthi abazali nothisha baxoxe izindaba ukuze abantwana bezokwazi ngomlando wabantu ababephila ngaphambi kwabo. Bantwana bam, celani emakhaya banixoxele indaba ukuze nizokhula niqeqeshekile. Kuze kube ngokuzayo nisale kahle.
1: Cosicos yaphela.